tie. Enko foko, enko foko. Bay fo alive be ready enko be bia. Enko foko. Are you ready to be now uko vie? Mama mo ma ben kakra. Anyuma ba kwa me yakwa la na me pepa no no.